0: Ilia Ili Balo Ulio Ua Bebop.
1: Ready, set, go man go.
2: Ready, set, go man go.
3: Black and White, ein Oldie zu zweit.